0: sale. Hej, Skirano. Morning Boost.
1: Fajn. Poslouchej nás online na fajnradio.cz. Yeah, that's